0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Z okazji stulecia Radia Litewskiego organizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw i wydarzeń. Jedną z takich jest uruchomione w gimnazjum imienia Władysława Syrokomli w Wilnie radio szkolne. Uczeń Mateusz Kolpak oraz wicedyrektor gimnazjum Regina Liwicka opowiedzą dzisiaj o tym interesującym projekcie. A zaczynamy od aktualności z kraju. Dron, który spadł w rejonie Uciańskim, miał materiały wybuchowe, poinformowała w poniedziałek policja okręgu Uciańskiego. Funkcjonariusze antyterrorystycznej jednostki ARAS Departamentu Policji ustalili, że w miejscu znalezienia rozbitego drona znajdują się materiały wybuchowe. Podjęto decyzję, że ich neutralizacja odbędzie się na miejscu, ponieważ transport stwarza zagrożenie dla społeczeństwa, poinformowały organy ścigania. Choć po ostatnich incydentach z dronami, które wleciały na terytorium Litwy, kraj przyspiesza wzmacnianie systemów antydronowych, potrzeba na to więcej czasu, powiedział minister ochrony kraju Robertas Kaunas. Tworzenie takich systemów, które faktycznie rozpoczęto kilka miesięcy temu po pierwszych incydentach, wymaga czasu. Przyspieszamy ile się da, ale niestety musimy przyznać, że potrzeba jeszcze trochę czasu, powiedział Kaunas w poniedziałek w radiu LRT. Według ministra obecnie oczekuje się od sił powietrznych informacji, ile jeszcze potrwa integracja już posiadanych radarów z jednolitym systemem. Dziś siły powietrzne mają przedstawić informację, ile czasu potrzeba na włączenie już zakupionych radarów do wspólnego systemu. Siły powietrzne otrzymały też dwa zadania. Przetestować stworzone przez Litwinów oprogramowanie, które łączy radary krótkiego zasięgu z przechwytującymi dronami używanymi również na Ukrainie. Drugim kierunkiem działań jest stworzenie wspólnie z ukraińskimi ekspertami obrony powietrznej jednolitego systemu antydronowego zamiast obecnego rozproszonego rozwiązania, zaznaczył Kaunas. Jak informowano wcześniej, Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podało w niedzielę wieczorem, że w rejonie Uciańskim we wsi Samany znaleziono rozbitego prawdopodobnie wojskowego drona. Zgłoszenie wpłynęło w niedzielę o godzinie 19.14. Centrum zaznaczyło, że według informacji przekazanych przez litewską armię, radary nie zarejestrowały drona. Szef centrum Wilmontas Witkauskas powiedział w poniedziałek w radiu LRT, że najprawdopodobniej na terytorium Litwy spadł ukraiński dron. Dzisiaj Litwę odwiedza szwedzka para królewska, król Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia. W programie wizyty znalazły się spotkanie z litewskimi władzami, odwiedziny w centrum ukraińskim oraz uroczystości w Palacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. W programie wizyty przewidziano dwustronne spotkanie w Pałacu Prezydenckim oraz wizytę w jednostce Państwowej Służby Granicznej. Pierwsza dama Litwy razem z królową Sylwią weźmie również udział w uroczystości otwarcia Szpitala Opieki Pielęgniarskiej. Twórcy kultury i artyści działający w Wilnie mogą ubiegać się o nowe miejskie stypendia. Stolica Litwy przeznaczy na wsparcie projektów artystycznych 50 tysięcy euro. Program obejmuje zarówno doświadczonych twórców, jak i osoby rozpoczynające karierę w sektorze kultury i sztuki. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Wilna nowych zasad konkursu, twórcy kultury i artyści mogą już ubiegać się o stypendia indywidualne oraz stypendia dla początkujących twórców. Jak podkreśla wicemer Wilna Simona Bielunie, celem programu jest nie tylko wspieranie kreatywności, ale także stworzenie realnych możliwości rozwoju dla środowiska artystycznego. Stypendia będą przyznawane twórcom działającym w obszarach sztuk wizualnych i użytkowych, muzyki, sztuk scenicznych, filmu, literatury, sztuki interdyscyplinarnej, instytucji pamięci oraz kultury etnicznej. Finansowanie obejmie nie tylko same projekty artystyczne, ale także ich realizację techniczną. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na wynajem sprzętu, montaż, publikacje, podróże, promocję, filmowanie, fotografię czy digitalizację materiałów. Архікатедра Віленська – то одно з найбільш таємничих і найважніших місць в історії, релігії і państwowości Литви. Зостань об'єнта найбільшим, як дотонд, програмом комплексових бадань наукових. На моці децизії прем'єр Інги Ругініні поволано групу робочу, яка приготує довготерміновий план бадань, охорони і прац консерваторських. Целем зесполу наукового є створення ви співпраці з архідіецезією Віленською ораз інституціями науковими, культуральними і консерваторськими – подстав до систематичних бадань катедри ораз презентації їх виніків сполеченству. До 1 липця група має опрацовувати проєкт комплексових бадань наукових базиліки враз з планом ділянь охоронних і консерваторських, ошацовувати потрібні środки фінансові ораз вказати можливе źródла фінансування. Представлені мають зостати również пропозиції наукової верифікації гіпотези дотичонцей можливого місця спочинку Вітольда Вількєго в катедрі Віленській. З оказії століття Литовського радія 2026 рік на Литві зостав оголошений роком Литовського радія. То власне 12 червня 1926 року по раз перший виемітовано офіційний сигнал радіовий з Ковна, розпочинаючи історію надавання публічного в краю. З оказії століття радія організованих є двіле цікавих ініціатив і видажень. Єдна з таких є урухомлений в гімназіум імені Владислава Сирокомлі в Вільні радіошкольне.
3: Uwaga! Uwaga! Przerwa właśnie stała się cenniejsza! Zdejmijcie słuchawki! Odłóżcie telefony! No! Chyba, że słuchacie nas!

0: W taki oto sposób rozpoczął się jeden z programów radiowych. Radio szkolne prowadzone przez samorząd uczniowski stało się ważnym elementem życia szkoły. Dzięki zaangażowaniu uczniów, wsparciu dyrekcji oraz nauczycieli, młodzież otrzymała możliwość rozwijania swoich zainteresowań, talentów i umiejętności organizacyjnych. Programy przygotowywane przez radio mają charakter tematyczny i w większości dotyczą spraw bliskich młodym ludziom, dlatego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Rozmawiam z Mateuszem Kolpakiem, uczniem Syrokomlówki.
1: W gimnazjum prowadzisz audycje radiowe. Kto wystąpił z takim pomysłem, z takim projektem? Jak to wszystko się zaczęło?
2: Otóż, gdy dowiedzieliśmy się, że obchodzimy stulecie radia, to nasz samorząd uczniowski wraz z dyrekcją zadecydował, aby coś właśnie z tej okazji zrobić. No i w ten właśnie sposób powstały nasze radiowe audycje wraz z pomocą pani Reginy Lewickiej. Robimy je co jakiś czas i teraz szczególnie zaczęły owocować, jako że pojawiają się coraz częściej.
1: Kto tworzy te audycje? Ty kierujesz tą grupką osób, tak, uczniów i jak wygląda wasza praca?
2: Otóż nasza praca polega na tym, że musimy znaleźć, co nagrać, jaki temat można wybrać. Wtedy to wszystko montujemy razem i puszczamy już na antenie. A także teraz w projekcie biorą udział różni nauczyciele, którzy także tworzą swoje materiały i puszczają to także w radiu.
1: To są wywiady też, nie tylko jakieś czytane teksty?
2: Tak, jak najbardziej.
1: Grupa decyduje o tematach, czy też na przykład uczniowie, którzy wiedzą, że już coś takiego w szkole jest i narzucają i mówią, poruszcie taki temat albo taki temat?
2: Czasami bywa, że ktoś może zaproponować jakiś temat i jeżeli nas to zainteresuje i stwierdzimy, że to jest naprawdę godny temat, to wybierzemy go, aby o nim właśnie porozmawiać.
1: Jakie tematy już poruszaliście w swoich programach?
2: Mieliśmy audycję z okazji walentynek, więc rozmawialiśmy ogólnie o miłości. Mieliśmy też audycję o wiośnie. Mieliśmy na temat Dnia Europy 8 maja. Więc w sumie tych tematów jeszcze nie było tak dużo, ale po trochu nabieramy swój mały bagaż właśnie ciekawych audycji.
1: Jak od strony technicznej wygląda wasza praca?
2: Otóż musi być ktoś, kto ma ze sobą plik, na którym jest wszystko już nagrane i ten ktoś ma bardzo ważne zadanie, aby to puścić przez całą szkołę na komputerze. Musi też bardzo dobrze wypaść czasowo, jako że mamy bardzo nieduże w sumie, no ale 35 minut to nasz czas zwykły na antenie i ten człowiek musi dobrze wszystko właśnie zaplanować, aby wszystko zdążyć włączyć i aby cała audycja mogła właśnie być włączona.
1: Te 35 minut przygotowujecie w szkole czy w domu? Ktoś to musi zmontować, bo nie ma tak, że to na żywo jest prowadzone, tak? To już jest gotowa audycja.
2: Jak do tej pory jeszcze nie mieliśmy takich audycji, które były prowadzone na żywo, a wszystko szykowaliśmy przed, no bo po prostu to jest praktyczne i to jest łatwiejsze do zrobienia, więc ktoś musi zrobić przynajmniej tydzień przed tą audycję, ten plik audio i wtedy już się go puszcza.
1: W domu się montuje materiały, tak? Żeby były czyste,
2: tak, wszystko robi się w najwyższej jakości.
1: Muzyka jest w waszych programach? Przerywniki, jakiś początek audycji, każdy program ma jakiś swój sygnał.
2: Mieliśmy coś takiego, że w jakimś momencie nasza audycja, gdy się tylko zaczynała, jeszcze nie byliśmy pewni co do tego, jak to się będzie nazywała, więc stwierdziliśmy, że coś łatwego, jak nawet to radio, byłoby czymś takim zabawnym, a także później dodawaliśmy takie cytaty jak dla prawdziwych kowbojów i wtedy grały różne dźwięki takie latających różnych rzeczy i na przykład koniów, więc to było całkiem zabawne w pierwszy czas, a później jakoś to, powiedziałbym, nawet zanikło, bo po prostu nie było potrzeby do tego, ale myślę, że w przyszłości można będzie dodać coś ciekawego, jak na przykład kiedyś, gdy było jeszcze Radio Wilno, wtedy grano właśnie taki dźwięk kukułki na samym początku.
1: Tak jak powstawały w ogóle polskie programy. Powiedz proszę, to wciąga taka działalność?
2: Jak najbardziej. Ten kontakt z publiką, ten kontakt z tymi ludźmi, którymi pracujesz, jest naprawdę nie do zapomnienia. To coś kompletnie nowego, przynajmniej dla mnie. i bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takim projekcie.
1: Rok Litewskiego Radia będzie obchodzony przez cały rok, tak? Do końca grudnia. Macie latem przerwę wakacyjną, później od września znów zaczniecie.
2: Tak, jak najbardziej od września aż do grudnia będziemy dalej iść ze swoim programem. A co do tego, jak będzie wyglądać przyszłość radia, jeszcze nie jesteśmy pewni, ale w sumie jest to na tyle dobre i uważam, że można by było to nawet kontynuować już po.
1: Najważniejsze, żeby były osoby chętne do takiej społecznej pracy.
2: Tak, to jest kluczowe, aby wszystko było naprawdę w dobrej jakości.
1: A tematów chyba jest mnóstwo u młodzieży.
2: Jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo tematów, które jeszcze trzeba omówić, więc myślę, że może nam nawet nie starczyć tego czasu, który już mamy zaplanowany, więc jak najbardziej myślę, że jeszcze jest dużo do omówienia.
1: A kiedy nadajecie swoje programy? Jednak 35 minut to jest taki spory kawał czasu.
2: W sumie

0: Jest to tak, że teraz mamy audycję prawie co czwartek i co piątek. Naprawdę bardzo się rozwinęliśmy, bo kiedyś audycja była tylko raz w miesiącu w piątek, a teraz to jest no prawie każdego tygodnia coś się dzieje.
1: Ale nadajecie ją w przerwie po lekcjach, czy ona jest na stronie internetowej szkoły?
0: Oczywiście, że w przerwach, ponieważ na lekcjach uczniowie muszą się uczyć, a na przerwie już mogą sobie odpocząć i posłuchać spokojnie radia.
1: Ale to odcinkami chyba, czy macie taką długą przerwę?
0: Czasami bywa tak, że zdążamy wszystko właśnie puścić na długiej przerwie, ale jeżeli nam nie starcza tego czasu, to puszczamy to też na innych przerwach.
1: A gdzie inni mogą odsłuchać waszych programów, bo na pewno są ciekawe, no i ludzie ciekawi są też świata młodzieży, czym się młodzież interesuje, czym się zajmuje, właśnie jakie tematy poruszacie, gdzie to można słuchać innym, kto nie jest w szkole.
0: W sumie, jak do tej pory, zapraszamy do naszej szkoły, aby właśnie odsłuchać tych wszystkich audycji, ale jeżeli tak, na dany moment jeszcze nie mamy jakiegoś audiozbioru tych wszystkich audycji, ale w przyszłości można było to jak najbardziej zrobić.
1: No chyba na stronie internetowej byłoby chyba najlepsze wyjście, żeby
0: Najwyraźniej
1: tam gdzieś
0: wszystkiego.
1: zamieścić.
0: Tak.
1: Dziękuję Ci za rozmowę, życzę powodzenia, oby to radio trwało. Chyba pierwsza taka inicjatywa, jeśli się nie mylę, wśród szkół tutaj polskich, przynajmniej w Wilnie. No a swoje radio mieć to chyba jest jednak zaszczyt.
0: No to naprawdę wielki zaszczyt. Ja pani również dziękuję i życzę wszystkiego dobrego, a także wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchających.
2: Radio koncert. Posłuchajmy pieśń ludową Jechali furmani w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Wilenka.

0: Ważną rolę odgrywa także współpraca z kierownictwem szkoły i nauczycielami, którzy pomagają w przygotowywaniu audycji i czuwają nad ich poziomem merytorycznym. Dzięki ich wsparciu uczniowie uczą się odpowiedzialności za słowo, pracy zespołowej oraz właściwego przygotowania materiałów dziennikarskich. Udział w radiu pozwala młodym ludziom rozwijać umiejętności komunikacyjne, kreatywność i pewność siebie. Rozmawiam z Reginą Lewicką, wicedyrektor gimnazjum imienia Władysława Syrokomli w Wilnie, pomysłodawczynią radiowego projektu szkolnego.
1: Zapewne projekt uruchomienia radia w gimnazjum powstał z okazji roku litewskiego radia, który został ogłoszony na Litwie w 2026 roku.
2: Tak, może jeszcze zanim przejdziemy do radia, to chcę powiedzieć, bo nasze gimnazjum realizuje program humanistycznej kultury poprzez sztukę i właśnie jednym z elementów jest działalność projektowa. I co roku wymyślamy sobie jakiś taki ogólnoszkolny jeden projekt, na przykład był projekt o Ciurlionisie, był o Syrokomli, oczywiście w roku jubileuszu gimnazjum to był projekt jubileuszowy, więc każdy rok coś wybieramy, taki temat ciekawy dla wszystkich, no i aktualny w tym roku. Tak dlatego w tym roku wybraliśmy projekt radiowy. Tym bardziej, że i stulecie Radia Litewskiego, i stulecie Radia Polskiego. Także jak najbardziej aktualny dla polskiej szkoły na Litwie.
1: Pani zaproponowała dla młodzieży, że dawajcie coś takiego stworzymy i będziemy tworzyć programy radiowe.
2: No tak. Idea ta w naszym rządzie uczniowskim była omawiana i uczniowie zaciekawili się tym projektem. Myślę, że to dla nich też na przyszłość jest ważne, bo może ktoś kiedyś będzie właśnie dziennikarzem.
1: Ale i ogólnie chyba dla ogólnego rozwoju to jest dobre, bo muszą szykować się do każdego tematu, muszą poczytać, muszą pięknie ułożyć teksty, które później czytają, szykują się do wywiadów.
2: Na pewno, bo to też są tak zwane przemówienia publiczne, które na pewno przydadzą się w życiu. Nieraz trzeba będzie występować publicznie, więc i opracowanie tych tekstów oczywiście przy współpracy z nauczycielami, bo nauczyciele też tutaj pomagają. Współpracujemy z nauczycielami, też taką mamy grupkę koordynacyjną, ten projekt wśród nauczycieli, którzy zaproponowali, na przykład pani Renata Józukień zaproponowała, że raz w miesiąc będzie nadawać jakieś nagrania swoich uczniów, którzy grają. Grają na różnych instrumentach, no, uczą się w szkołach różnych muzycznych, ale są naprawdę zdolni. Więc ktoś gra na pianinie, ktoś na flecie, ktoś śpiewa. Więc takie audycje też już, była jedna audycja nadawana w tym miesiącu, znowu będzie. Więc takie idee też uważam, że też jakby wsparcie dla tych dzieci, które muzykują.
1: Promocja ich.
2: Tak.
1: Bo jeśli uczymy się w jednej klasie, może wiemy, czym się zajmują koledzy,
2: tak,
1: ale już inne klasy może i nie za bardzo wiedzą, że jednak w szkole są talenty.
2: Tak, tak. No, że talenty są, to też wykorzystujemy te talenty w różnych imprezach. Na przykład ostatnio mieliśmy festyn rodzinny z Radiem Syrokomliówki, no bo cały program był stworzony tak, jakby to była audycja radiowa, więc tam właśnie talenty te różne też występowały, nasze młode. Czyli promujemy nasze talenty również na naszych świętach, no i tutaj w radiu też.
1: Czy młodzi dziennikarze, bo właśnie tutaj pełnią zawód już dziennikarza, przychodzą do osób starszych i radzą się, czy warto ten temat poruszyć, czy warto tamten temat, bo może jeszcze sami nie mogą tak zdecydować konkretnie, na przykład, że o tym będziemy mówić.
2: Tak, na pewno się radzą. Na pewno jeszcze takich tych dziennikarzy nie jest tak dużo, no bo to trzeba też odwagi do tego i pomysłów. Także na pewno nauczyciele wspierają i uczniowie przychodzą poradzić.
1: Tematyka tych radiowych audycji chyba będzie różnorodna.
2: Tak. Chcę też powiedzieć, że podczas różnych lekcji takie mini projekciki powstają, gdzie nauczyciele stwarzają takie mini studia, gdzie nagrywają. Więc nagrywają po prostu dla lekcji, też dla zaciekawienia uczniów, na przykład na lekcji litewskiego, tam jakieś tematy rozwijają i robią nagrania. Na przykład mogą też stworzyć audycje sportowe na różne tematy i najlepszych sportowców na Litwie czy w Polsce, ale też i uczniów, którzy uprawiają sport u nas w szkole, więc o nich też mówimy. Także myślę, że tych tematów jest bardzo dużo, a na przykład też takie wywiady jakieś są prowadzone też i w szkole, czyli na przykład podczas tego samego festynu tam uczeń chodził i pytał, jak jemu podoba się festyn, jakie wrażenia, co by on jeszcze chciał. Pytał ucznia, nauczyciela, rodzica. To też takie dla niego doświadczenie, takie mini, pierwsze te kroki dziennikarskie. A na przykład też mieliśmy z okazji ogłoszenia aktu niepodległości, mieliśmy w gościnie w szkole sygnatariusza, pana Czesława Okińczyca, i po prostu stworzyliśmy taki jakby wywiad na scenie, to już nie w radiu, bo to było dłużej, to na scenie i przed publicznością wywiad z panem Czesławem Okińczycem, który opowiadał i o tych czasach, gdy ten akt był przyjęty, ale też i opowiadał o radiu, dlatego że Czesław Okińczyc jest założycielem Radia z Nadwili. Więc takie powiązanie do radia też odbywa się podczas lekcji albo jakichś imprez stale, przez cały rok. I jeszcze może chcę dodać, że bardzo dużo też uczniowie zwiedzają. Jadą do radia, telewizji, do muzeum. Planują też jechać, bo jeszcze nie byli do Radia z Nadwili. W planie też są zaproszenia dziennikarzy do szkoły. Mamy dużo też dziennikarzy, którzy skończyli naszą szkołę. To też planujemy też i zaprosić ich i podzielić się doświadczeniem, jak się pracuje, czy w radiu, czy w telewizji właśnie w tym zawodzie. Więc taka też kariera ucznia stale też jest prowadzona.
1: No i tutaj, skoro prowadzą radio Syrukum Lówkę, to właśnie może wyrośnie nowa generacja dziennikarzy.
2: Mamy nadzieję.
1: Może się zachęcą właśnie, tak, wciągną
2: tak,
1: w to.
2: Tak.
1: Ale to dopiero tylko początki, tak, prawda? Oni tylko zaczynają jeszcze taką działalność. To jest bardzo fajna taka praktyka, doświadczenie i może więcej osób włączy się do nich, może już nawet całymi klasami z wychowawczyniami mogą coś zaproponować od siebie i tak to chyba będzie się rozkręcało.
2: No tak, mamy nadzieję, że tak będzie. Jasne, już tu mamy maj, od jesieni zaczniemy od nowa pracować. Mamy nadzieję, że ten zapał nie zniknie. Możliwe, że radio Syrukum Lówki będzie kontynuowane w przyszłym roku i kolejne lata. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. To zależy od chęci uczniów, no i oczywiście od promocji nauczycieli.
1: Nauczyciele popierają, zgadzają się, bo może czasami trzeba i trochę wcześniej z lekcji wyjść. Przecież są różne sprawy techniczne czy jakieś organizacyjne. Czy są przychylni do takiej działalności uczniów?
2: Nauczyciele są przychylni, nie ma tam żadnych problemów. Chodzi o to, że audycje są nagrywane przed ich nadaniem, czyli po lekcjach w innym czasie, wolnym, a wszyscy bardzo się cieszą, dlatego że jak były pierwsze audycje i była puszczana muzyka, to wszystkie dzieci tańczyły na korytarzach, także to było super. I bardzo takie też rozluźniające i ciekawe. Potrzebne dla dzieci też, to też i do ruchów prowadzi, jeżeli to nie tylko rozmowy, ale też i takie muzyka, to i tańce bywają.
1: Chyba każdą inicjatywę taką dobrą kierownictwo szkoły nauczyciele popierają. Bo przecież to młodzież tworzy dla młodzieży.
2: No tak, tak, bardzo. Oczywiście, że wspieramy, tak. Cieszymy się z tego.
0: O szkolnym radiu Syrukum Lówki opowiadali Mateusz Kolpak i Regina Liwicka. Radio Szkolne integruje społeczność uczniowską, informuje o wydarzeniach organizowanych w szkole, konkursach, akcjach charytatywnych czy sukcesach uczniów. Często audycje umilają przerwy muzyką i ciekawostkami, dzięki czemu atmosfera w szkole staje się bardziej przyjazna i radosna. Można więc stwierdzić, że działalność szkolnego radia przynosi wiele korzyści zarówno uczniom, jak i całej społeczności szkolnej. Jest ono nie tylko źródłem informacji i rozrywki, ale także miejscem rozwijania pasji i zdobywania cennych doświadczeń. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia pracy. A do końca audycji pozostajemy z Radiem Syrokomlówki. Renata Dunajewska, do usłyszenia.
3: Radio Koncert. Na zakończenie naszego programu posłuchajmy zespół Folk Vibes. Nasi absolwenci gimnazjum w Syrokomli wykonają pieśń ludową Lipka. Do miłego usłyszenia na kolejnej edycji programu Radio Koncert.